kɛseɛ din. Sɛnti saa paa deɛ Yesu Kristo Nyankopɔn ba ofiri soro ahemman mu baeɛ a ɔde ne nkwa bɛto hɔ ma adasama nyinaa. Ɔno na ɔkasa yi o na ɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛnhyɛ ne ɔpono teatea no mu. Na ɛpono teatea no ɛkɔ nkwa mu, ɛkɔ daa anigyeɛ mu, ɛkɔ daa ahotɔ mu. Na pono a ɛso ne ɛkwan a ɛtrɛ no deɛ ɛkɔ sɛyɛm. Nnipa gu hɔ a wɔtrɛ mu. Nsuo, adekyee ne adesaeɛ ɛnyɛ asɛm ketewa. Nso, wɔn a wɔhyɛ ne mu no ɛyɛ pii. Adeɛ nti na wɔsɛ basa a wɔrekɔ baabi. Yɛka kyerɛ sɛ baabi a wɔrekorɔ no, amena kɛseɛ bi wɔ hɔ, wode wo ka aduru hɔ a wobɛtɔm. Nso, twɛn ho na wɔkɔ akɔtɔ amena no. Wokɔ baabi yɛde sambo de si hɔ sɛ ɛgya wɔ hɔ wokɔ a ɛbɛhye wo kaa nso wɔtwɛn ho na wakɔ na kaa no ahye. Sɛ nyɛ honhom mu nneɛma na ɛmu ɛduru a ane nteaseɛ no ɛdi ahia dom ne sɛ w'ani bɛbere paa na wobɛte ase a adeɛ nti na Nyankopɔn aka kyerɛ yɛn sɛ ɛkwan bi wɔ hɔ a ɛkɔ nkwam, ɛkɔ heaven, kɔ anigyeɛ mu forever. Ne kwan bi nso wɔ hɔ ɛkɔ owu ani awieeɛ mu. Ne nipa pii si yɛn deɛ kɔ owu mu no ɛhɔ na ɛpɛ. Woka nkyene ka mako a hɔ a na ɛkorɔ. Adekyee ne adesae nso nipa kɔ a na ɛkɔ. Wɔmotɔ gye mu saa. Mebu sɛm ɛti 14:12. Proverbs chapter 14 verse 12.

aduonumwɔtwe tiam denden no do ho ma wone so sɛ totorobɛnto na ka me man mmaraton ne Yakob fie bɔne kyerɛ wɔn ɛwom wɔhwehwɛ me da biara na wɔpɛ sɛ wɔhunu m'akwan sɛ gyama wɔyɛ ɔman bi a wɔdi asɛntenenee na wɔnyaa wɔn Nyankopɔn ahyɛdeɛ no. Wɔbisa me hɔ asɛntenenee, wɔpɛ sɛ wɔpinkyɛ Onyankopɔn. Wɔka sɛ adɛn nti na yɛdi mmuada na wɔnhunu, yɛbrɛ yɛn kra ase na wɔnim yi. Hwɛ, mo abuada da no, moyɛ deɛ mo a mopɛ, na motetee mo adwumayɛfoɔ nyinaa. Hwɛ, ɔham ne ntɔkwa mu na mode di mmuada na mobɔ kuturuku atirimɔden so. Ɛnyɛ mo nna yi mmuada yi na ɛbɛma wate mo ne wɔ soro. Sɛdeɛ mmuada a mepɛ no, ɛda a onipa brɛ ne kra ase no tie nie. Sɛ obi si ne tiri ase sɛ mɛwa na ɔsɛ ayituma ne nson da so a, yei na wɔfrɛ no abuadadie ne da a ɛsɔ Awurade ani. Ɛnyɛ yei ne abuadadie a mepɛ, sɛ mobɛsanesane abɔnefoɔ apɔ ahotiri kɔnnua nhoma ama wɔn a wɔhom wɔn soɔ no afa wɔn ho akodie na moabubu kɔnnua nyinaa. Ɛnyɛ yei nso sɛ wobubu wo paano ma deɛ ɔdi kɔm di bie na wode mmɔborɔfoɔ adamfikyi ba wo fie sɛ wohunu dagyani a wokata ne ho na womfa wo ho nhunta wo honam mu nnipa. Ɛno na wo hann bɛpue sɛ adekyeɛ na wakɔ a ho san afefɛ ntɛm. Wo tenenee bɛdi w'anim na Awurade animuonyam abɔ wo kyidɔm. Ɛno na wobɛfrɛ na Awurade bɛbua, wobɛteam na wɔbɛka sɛ menie. Sɛ woyi kɔnnua firi wo mu, nsatea atene ne ahuhu kasa na wode deɛ wo kra pɛ ma deɛ ɛkɔm de no na woma ɔkra a ɔyɛ mmɔborɔ no mmea a, ɛno deɛ wo hann bɛpue sum mu na wo kusuu bɛyɛ sɛ awia ketee.